ne gongo ibahamba yo bajege ibahamba ya nabi emibiri tukagola kasimyolo myolo wamalangira momolo na uwajahigayo